kona na hizo mapotos kutoka kule Giboso, kutoka pale Kapsabet. Ziliniharibia ma springs za Mercedes Benz yae. Ay, Ramani, Ramadhani, tengenezeni hiyo gari bwana. Tengenezeni hiyo barabara bwana. 0719 739 487, ladies and gentlemen. Kama mbaya mbaya chema na mengia ndani ya chema.

95.5 Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, Nakwamekwi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.